0: bolacę umysł wystawaca. Plastika, fantastyka, sam mózg, pol gimnastyka, znaczka, kwajera, znika.
1: Jest to ziubiorika i romantyka.
0: Plastika, fantastyka, sam mózg, pol gimnastyka, znaczka, kwajera, znika.
1: Jest to ziubiorika i romantyka.
0: Plastika, fantastyka, sam mózg, pol gimnastyka, znika.